nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Ante.
1: Yo. Ta śmia się kręci, kurz na bitach. Kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

to był Dansenow i Och O. A poranek budzi się dziś spokojnie. Choć po nocnych opadach powietrze jest jeszcze wyraźnie świeże. W Warszawie mamy teraz 15,8 stopnia. W Krakowie 13,3. Więc nie śpieszcie się z tą kawą. Dzień dopiero się rozkręca.

A ten poranek ma w sobie coś bardzo lekkiego i pogodnego. Po nocnych opadach powietrze jest świeże, więc jeśli zaczynacie dzień powoli, to jesteśmy z wami dokładnie w tym tempie.

To był Electrowiving i Memories, a poranek przychodzi dziś spokojnie, bez pośpiechu, jakby jeszcze chciał chwilę posłuchać razem z nami. I dobrze, bo takie wspomnienia lubią wybrzmieć do końca, zanim dzień ruszy mocniej do przodu.

Dobrze niesie się przez poranek, bez pośpiechu i bez ciężaru. Warszawa ma dziś rano 15,8 stopnia, więc to taki dzień, w którym można iść spokojnie, krok po kroku, z dobrą muzyką.

To był Registers i Live Your Life. A my zostajemy z Wami na ten poranek bez pośpiechu i bez stresu. Jest już po 8, więc niech ten dzień układa się równo, spokojnie

niech będzie. A my trzymamy ten poranek w spokojnym rytmie, bez pośpiechu i bez stresu. Jeśli jesteście z nami przy kawie, to zostańcie jeszcze chwilę. Dzień naprawdę może zacząć się miękko.

0: trzeba.
1: To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Frisak. A my zostajemy jeszcze na chwilę przy tym cichym lipcowym poranku. Za oknem dzień już się podnosi, więc niech i u Was wszystko płynie dziś spokojnie i równo.

To był Daleka Fala i Poranek. A skoro mamy dziś 25 lipca, to dorzucę Wam małą kartkę z kalendarium. Tego dnia w roku 1990 zmarł Kuzman Sotirowicz, a w roku 2006 Japonia zakończyła swoją największą misję zagraniczną od czasu II wojny światowej. I tak właśnie lubię poranki. Trochę muzyki, trochę historii i dzień robi się od razu pełniejszy.

Kto mamy dziś imieniny? Walentyn, Krzysztofów i Jakubów, to ściskamy Was serdecznie i życzymy pięknego dnia. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją spokojnej muzyki, a my przypominamy też, że jesteśmy dla Was na radio-synteza.pl i na kanale Radio Synteza. Zostańcie z nami, bo ten poranek jeszcze się ładnie rozkręca.

To był Winylowe Ziomki i Pomarańcze. A u nas w Warszawie poranek jest dziś całkiem łagodny. 18 stopni, lekki wiatr i w powietrzu jeszcze trochę lipcowej wilgoci po nocnym deszczu. To taki dzień, w którym dobrze po prostu iść swoim rytmem. Z kawą albo bez, byle spokojnie. I zostańcie z nami, bo za moment znów popłynie muzyka, która dobrze niesie taki sobotni poranek.

To były leniwe poranki i niech będzie, a my już dokładamy do tego sobotniego poranka kolejną porcję muzyki. Za chwilę zabrzmi całą noc od Spawaliśmy z teściem. Brzmi trochę jak plan na weekend, prawda? Zostańcie z nami.

0: To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. A my domykamy ten sobotni poranek spokojnie i z uśmiechem. Za chwilę, dokładnie o 9:00, spotkamy się z Ewkotem, więc zostańcie blisko radia. Radio Synteza. Radio /synteza.pl.
1: Kciuk już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

to był Static Lovers i Kino, a za chwilę A. Sparrow z utworem Radiosynteza. I to jest ten moment, kiedy sobotni poranek lekko się rozpędza, ale bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubimy. Zostańcie z nami.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

To był Klub 24 UFO, a przed nami spokojny, deszczowy klimat. Na dalszą część godziny słuchamy teraz Kreda i zostajemy razem.

0: To był Sexto Sol, Vamos, a teraz już płynnie wskakujemy w jeszcze jeden obrót od Ewy Orfe. Zostańcie z nami, to będzie dobry moment na dalszą podróż.
1: Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża, Kto wie gdzie, a za chwilę Dama, Flisak od Brzdęku Nadbrzeża. Zostańcie jeszcze z nami na tej spokojnej, jazzowej fali.

To był Brzdęk Nadbrzeża, Dama Flisak. A teraz Sercem Miasta i Warszawo. Świetny czas na chwilę oddechu i spojrzenie na miasto z trochę cieplejszej perspektywy.

a teraz SH256 i The Space Between Us. Taki kawałek, przy którym łatwo złapać oddech. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy jeszcze bliżej

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

kiedy jest takie spokojne, letnie południe, dobrze po prostu odetchnąć razem z muzyką. Za chwilę słuchamy dla nas Spa, Todo en Paz, a my wracamy już za moment. Zostańcie z nami.

to był A Sparrow, Toast, a za chwilę zabrzmi A Sparrow, gdy jutro nie nadejdzie. Zostańcie z nami.

To był Ace Sparrow, Gdy jutro nie nadejdzie. A za chwilę posłuchamy Ace Sparrow w świecie filtrów. Zostańcie z nami.

To był A. Sparrow w świecie filtrów, a za chwilę zabrzmi A. Sparrow, Radio Synteza. Zostańcie z nami.

To był A Sparrow Radio Synteza, a za chwilę zabrzmi A Sparrow Okno na świat. Zostańcie z nami.

To był Ace Sparrow, Talizman, Historia Skafandra, a za chwilę zabrzmi Ace Sparrow, Barmanka. Zostańcie z nami.

0: Cześć Piotrze, jak śpiewająca sobota w Radio Synteza? Ma się dobrze?
1: Hej Igor, oczywiście jak zawsze, sobotnie popołudnie to czas radości.
0: Dokładnie, muzyka sama niesie dobry nastrój, prawda?
1: No właśnie, zauważyłeś, że nawet niektóre nuty tańczą?
0: A niektóre wręcz tak, że można ich nogi pozazdrościć.
1: Tak jest, a do tego mamy dla słuchaczy mnóstwo świetnych utworów.
0: Tak, a wiesz co? Za chwilę zaserwujemy dalej wspaniały blok muzyczny.
1: Dokładnie, warto zostać z nami, bo będzie się działo.
0: Niech ta sobota nie tylko gra, ale i trwa.
1: A więc zapraszamy na dalsze rytmy. Czas na muzykę.

0: serce. Nie chciałem żyć.
1: Ale ten sobotni popołudniowy klimat pięknie się dziś układa. Igor, człowiek tylko słyszy te dźwięki i od razu ma ochotę zostać przy radioodbiorniku, nawet jeśli to dziś bardziej ekran niż radioodbiornik. Piotr, dokładnie tak, a my tylko dorzucamy od siebie dobry nastrój i lecimy dalej. Zostańcie z nami.

To był Ace Sparrow Toast. A za chwilę zabrzmi Ace Sparrow w świecie filtry. Zostańcie z nami, bo za moment jeszcze Epcot o pełnej godzinie.

To był A. Sparrow w świecie filtrów, a za chwilę zabrzmi A. Sparrow Radio Synteza. Zostańcie z nami za moment FCOT o pełnej godzinie.

No i pięknie, bo radiosynteza naprawdę potrafi dziś nieść ten sobotni rytm. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, a potem wskoczymy w kolejne dźwięki bez zbędnego pośpiechu.

Radiosynteza niesie dziś naprawdę ładny, sobotni rytm. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wskoczymy w kolejne dźwięki i spokojnie dojedziemy do Efkotu.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie w naszej audycji. To jest FKOT, czyli fajny, krótki odcinek tematyczny.
2: Cześć, cześć. Dobrze, że jesteście z nami w tę sobotę 25 lipca.
1: Zgadza się. A wiesz, dlaczego komputerowi nigdy nie jest gorąco?
2: Nie, dlaczego?
1: Bo ma ciasteczka, które ochładzają.
2: Klasyk. A propos ciepła. Która pora roku ma największy związek z imieniami?
1: Pewnie lato. A wczoraj obchodziliśmy imieniny Walentyny, Krzysztofa i Jakuba. To dla ciebie dobry moment do przemyślenia letnich przyjęć.
2: O tak. Spokojnie. Gotowy na grillowanie. Może jak poczekam na Walentynę, to zrobię dużą imprezę.
1: Fajny pomysł. Wracając do pogody, dzisiaj mamy w Warszawie 22,4 stopnie.
2: Dokładnie, a w Krakowie jest 20 stopni, a w Gdańsku trochę chłodniej, 20,8. Wszędzie niezła aura.
1: Zdecydowanie. Idealna na spacer czy kąpiel w słoneczku.
2: Na pewno. Dziękujemy, że byliście z nami przy odbiorniku. To był FKOT Radia Synteza.
1: Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał na YouTube. A teraz zapraszamy do dalszego słuchania.

to jest ten moment, kiedy muzyka robi się najważniejsza. Zostańcie z nami, a za chwilę wrócimy już w spokojnym rytmie prosto do kolejnych dźwięków na Radiu Synteza.

To był Ecstasy Tonight Remaster 2026, a po chwili wskakuje Ecstasy Energię Kosmikę. Zostańcie z nami, bo za chwilę pełna godzina i F-Kot.

dobrze płynie ten sobotni blok. Zostańcie jeszcze chwilę, bo Radio Synteza zaraz znowu się odezwie i będziemy już coraz bliżej FKOT-u o pełnej godzinie.

to był Ecstasy, Energię Kosmikę, a za chwilę Maska. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze piękny, spokojny kawałek sobotniego popołudnia.

To był Ecstasy, Energie Kosmik, a za chwilę Radiosynteza. Zostańcie z nami, bo sobota niesie nam jeszcze trochę dobrego grania.

0: Cześć Piotrze, witajcie słuchacze. Sobota ma w sobie coś magicznego, nie sądzisz?
1: Cześć Igor, no właśnie, kto nie kocha sobotnich popołudni? Jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.
0: Dokładnie, zaraz 14 i Efkot, więc warto rozejrzeć się wokół.
1: Chwileczkę Igor, a co for, jeśli ktoś ma ochotę na małe szaleństwo?
0: Od razu się robi cieplej na sercu. Może dobry spacer lub spotkanie z przyjaciółmi.
1: Albo krótka impreza. Sobota daje nam jeszcze szansę na wspomnienia.
0: Prosto z serca mówię, by korzystać z tych chwil. Ciekawe, co za plany mają nasi słuchacze.
1: Na pewno coś fajnego, a my zapraszamy. Zostańcie z Radiem Synteza.
0: Zaraz puszczamy wspaniałą muzykę. Tak, sobotnie rytmy.
1: No to co, Igor? Ruszamy w drogę muzyczną.
0: Z miłością do chwil muzyka wita.

Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo sobota płynie dalej bardzo muzycznie, a my za moment wrócimy już w nowym rytmie prosto do kolejnego kawałka.

To był Espero na chwilę, a za moment o tobie. Zostańcie z nami, bo ta sobota jeszcze ładnie się układa.

0: Cześć Piotrze, witam słuchaczy w tę piękną sobotę. Wiesz, radiosynteza to teraz naprawdę nowa jakość, zaktualizowana wersja naszej stacji.
1: Cześć Igorze, no właśnie, jak zawsze, najważniejsze, że muzyka leci i nastroje są na plus.
0: Tak, a popołudnie ma swoją magię. To idealny czas na relaks przy dobrej muzyce.
1: Zgadza się. I pamiętajmy, że o 14 zawsze coś nowego się dzieje na antenie.
0: Tak, a jak ktoś chce, może sprawdzić nasze nowości na stronie radio-synteza.pl.
1: Ależ to nie tylko sympatyczny adres, to wręcz zbawienie dla uszu. Muzyka płynie i nie zamierzamy jej zatrzymywać.
0: Dokładnie, Piotrze. Więc co dzisiaj planujemy w muzycznym programie?
1: Zaraz zagramy coś wyjątkowego, więc zostańcie z nami.
0: A pamiętajcie, że dobre brzmienie to nasza specjalność. Muzyki nigdy za wiele.
1: Zgadzam się, Igorze. A więc czas na kolejne utwory, które podgrzeją atmosferę.

To był A Sparrow o tobie, a my za chwilę wracamy z kolejnym muzycznym momentem już tuż po sobotnim oddechu.

To był Ace Sparrow, Radio Synteza. A my zostajemy jeszcze chwilę przy sobotnim nastroju i za moment dopiszemy do niego nowe dźwięki.

To był Espero, Okno na świat. Zostajemy jeszcze chwilę przy tej sobocie, a my za moment dołożymy następne dźwięki i już będziemy się zbliżać do naszego FKOT-u.

To był Ace Sparrow, Okno na świat, a my za chwilę będziemy już po tej muzycznej chwili i wejdziemy w kolejny, trochę mocniejszy numer.

To był standard Po co ci strach? Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo to jest ten moment, kiedy warto złapać oddech, a potem ruszyć dalej bez oglądania się

To był standard Po co ci strach? I pięknie domykamy ten moment, bo za chwilę zrobi się trochę lżej, trochę miękcej,

To były leniwe poranki, niech będzie. No i właśnie tak lubię sobotnie popołudnia. Bez pośpiechu, z oddechem i z kawałkiem, który robi miejsce na dobry nastrój.

To był Love Exis, Good Times. I dokładnie tak brzmi lato, kiedy nie trzeba już niczego przyspieszać, tylko dać muzyce domknąć.

Taboo, Love Axis, Good Times. I tak sobie płyniemy dalej, lekko i bez zadyszki, bo sobota najlepiej brzmi właśnie w takim tempie.

To był Karma dla kota, przytul go. I zostajemy jeszcze na tej fali, bo dokładnie takie piosenki lubią robić w głowie trochę porządku i trochę uśmiechu naraz.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Witamy w sobotnie popołudnie w EFKOT, fajnym, krótkim odcinku tematycznym Radia Synteza.
2: Hej, hej, jak dobrze, że jesteście z nami. To już 25 lipca i mamy za oknem piękne lato.
1: A skoro o dacie mowa, mam suchara. Dlaczego lipiec nie gra w piłkę?
2: Nie wiem dlaczego.
1: Bo zawsze czeka, aż sierpień się rozgrzeje.
2: A współczuję lipcowi. No właśnie. Jak tam nasze imieniny dzisiaj?
1: Dziś imieniny obchodzą Walentyny, Krzysztof i Jakub. To prawdziwy gwóźdź programu.
2: Zdecydowanie. A co powiesz na to, że lipiec to idealny czas na letnie wspominki i wakacyjne plany?
1: Tak, a zwłaszcza te wspomnienia z dzieciństwa. Pamiętasz, jak latem łapaliśmy kijanki?
2: Pewnie. I te wszystkie letnie, obozowe ogniska, śpiewy do późna.
1: A wracając do dzisiaj, jaka pogoda nas wita?
2: W Warszawie mamy 23 stopnie, wiatr wieje delikatnie z zachodu. W Krakowie też prawie 23, a w Gdańsku trochę chłodniej, bo 21.
1: Fajnie, że w całej Polsce jakoś latem leci wiatr, słońce, wakacje.
2: No, co tu dużo mówić. Dziękujemy, że byliście z nami w EFKOT.
1: I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału YouTube. To bardzo ważne dla nas.
2: Tak, a teraz zapraszamy do dalszego słuchania naszej muzyki. Do usłyszenia. Radio Synteza.

To był Brzdęk Nadbrzeża, Dama Flisak. A przed nami teraz chwila na oddech, taki spokojny, sobotni, kiedy wszystko układa się trochę lżej i bez pośpiechu.

i zostawiam Was teraz z muzyką, która płynie spokojnie dalej, dokładnie tak, jak lubimy w sobotnie popołudnie.

Sound Alcove That Night in Nola. I jeszcze chwilę zostajemy w tym spokojnym, wieczorniejącym brzmieniu, żeby sobota mogła płynąć dalej dokładnie swoim rytmem.

To był Kremówki, Lubię. A teraz płyniemy dalej, już bez pośpiechu, z taką muzyką, która lubi mieć trochę przestrzeni i oddechu.

Muzyka robi teraz swoje, miękko i bez pośpiechu, a my tylko na chwilę zaglądamy z głosem, żeby nie zgubić tego spokojnego rytmu. Zostańcie z nami, bo taki sobotni południe wieczór najlepiej smakuje właśnie w dobrym towarzystwie.

to był spa Todo en Paz. I zostajemy jeszcze przez moment w tym łagodnym, kojącym klimacie, zanim muzyka popłynie dalej już bez nas.

to był Sonder Desiderata Hermana. I zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, refleksyjnym nastroju, żeby dobrze domknąć ten fragment sobą.

0: Chess, Zodiac, Ra. O, Londyn, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz, światła, kanał, most.
1: To był Zonder Desiderata Hermana. I dobrze, że jesteście z nami właśnie teraz, bo ten spokojny moment dnia ma w sobie coś bardzo kojącego. Trochę jak oddech po długim spacerze.

To był brzdęk nadbrzeża, kto wie gdzie. A teraz płyniemy dalej, spokojnie, bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubi to

Obchodzą dziś Walentyny, Krzysztofa i Jakuba, więc ściskamy ich radiowo bardzo ciepło i życzymy wszystkiego dobrego. Miło, że jesteście z nami w tę sobotę. Niech będzie w niej trochę spokoju, trochę uśmiechu i dobrej muzyki.

winylowe ziomki pomarańcze, a my już za chwilę wrócimy z czymś, co dobrze pasuje do takiego spokojnego sobotniego popołudnia, bez pośpiechu, z oddechem i z uśmiechem.

słychać u nas teraz winylowe ziomki i ich pomarańcze. A do końca tej piosenki zostało już naprawdę niewiele. Miło, że jesteście z nami. Nawet jeśli jest was tylko garstka, to i tak tworzy się tu całkiem ciepła radiowa chwila.

To był brzdęk nadbrzeża Dama Flisak. I dobrze nam się ten sobotni blok toczy powoli z takim miękkim.

Teraz gra dla nas Daleka Fala i Tamte Dni, a w tle mamy całkiem przyjemne popołudnie. W Warszawie jest dziś 23,5 stopnia, w Krakowie bardzo podobnie, też około 23. Lekko, jasno i z takim letnim oddechem. Może więc kawa pod ręką, okno uchylone i zostajemy razem jeszcze przez chwilę.

to był Daleka Fala, Tamte Dni. Zostajemy jeszcze przez moment w tym spokojnym, letnim nastroju i po cichu skręcamy dalej w stronę kolejnych dźwięków.

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. A przy okazji mała kartka z kalendarza. 25 lipca urodził się m.in. Ruben Blanco, hiszpański bramkarz. Zostajemy z Wami dalej, bo muzyka jeszcze dziś kilka razy pięknie nam zakręci czasem.

Miło, że jesteście z nami w ten sobotni, letni czas. Za chwilę usłyszymy jeszcze trochę muzyki, a o pełnej godzinie wskoczy nam Efkot. Taki nasz mały, radiowy przystanek na temat dnia.

jest z nami taki lekki, pogodny, południowy flow, więc niech to popłynie dalej. Miękko i bez pośpiechu. Za chwilę na pełnej godzinie wskoczy Efkot, a my zaraz wracamy do muzyki i do tego letniego radiowego oddechu.

Zonder i Desiderata Hermana. Zostawiamy ten spokojny, trochę zamyślony rytm i płyniemy dalej już z kolejnym muzycznym zakrętem.

Chess, Zodiac gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak Chess swój rytm bierze.

gra. To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A z kartki historii 25 lipca 1993 w Lidzie na Białorusi odsłonięto pomnik Franciszka Skaryny. Zostańcie jeszcze chwilę, bo o pełnej godzinie wpadnie nasz F-kot.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, serdecznie witamy w sobotnie popołudnie. To Radia Synteza. Dziś jest 25 lipca, 14:46.
2: Cześć wszystkim. Mamy środek weekendu, więc czas na odrobinę relaksu. A propos relaksu, słyszałeś o Walentym?
1: O Walentym? Chyba nie. Co z nim?
2: Pytam, dlaczego walentynka nigdy nie jest spóźniona?
1: Ciekawe dlaczego.
2: Bo zawsze znajdzie walentynkę na czas.
1: Haha, niezły suchar. Przy okazji, imieniny obchodzą dziś Walentyny, Krzysztof i Jakub. Więc życzymy wszystkim przygotowującym się do świętowania wszystkiego najlepszego.
2: Tak, zdecydowanie. A co powiesz na to, że dzień jest piękny i idealny na wypad za miasto?
1: Zgadzam się. Lato w pełni. Idealna pora na piknik czy spacer.
2: I wiadomo, że w takich momentach najważniejsze jest to, żeby mieć ze sobą coś dobrego do jedzenia.
1: O tak, kanapki są świetne, ale nic nie przebije arbuza w taką pogodę.
2: Arbuz. A wiesz, jaka jest pogoda w Warszawie?
1: Tak, z tego co widzę jest 23,5 stopnia, a wiatr wieje z prędkością 3 metrów na sekundę.
2: Nieźle, a w Krakowie tylko o 2 stopnie mniej. Cudownie.
1: Nie zapominajmy też o Gdańsku, tam jest jeszcze cieplej, bo 23,9.
2: Idealnie jak na lato, a więc już chyba pora kończyć nasz EFKOT. Dzięki za wspólną chwilę.
1: Tak, dziękujemy. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, żeby być na bieżąco.
2: Wszystkiego dobrego i pięknego dnia. Do usłyszenia.
1: A teraz czas na muzykę.

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Nic się nie kończy.
1: To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. A my po tym spokojnym zakręcie od razu rozpędzamy się dalej, już z nową energią na popołudnie.

To był Mechanika i Rozpędzam się. A po tym numerze wskakujemy w tryb samolotowy, więc zostańcie jeszcze chwilę z nami.

Miło, że jesteście z nami w Radio Synteza. Jeśli macie ochotę zostać dłużej, to po prostu zostańcie, a my dalej płyniemy razem z muzyką.

to był standard i tryb samolotowy, a po tej chwili zaraz zrobi się trochę bardziej nocno i bardziej miękko.

Tak właśnie płynie to popołudnie u nas na Radio Synteza, lekko, bez pośpiechu i z muzyką, która sama niesie dalej. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment znów zrobi się tu bardzo radiowo.

to dobry moment, żeby przypomnieć, że jesteście z nami na Radio Synteza. Miło, że wpada się tu choćby na chwilę, a jeśli chcecie zostać dłużej, to my już mamy dla Was kolejną płytę w ruchu.

0: ruszaj choć spokojnie przez hałas i pośpiech. I pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy.
1: To był standard i tryb samolotowy. A kiedy kurz po popołudniu opada, zostaje już tylko dobry rytm, trochę światła i muzyka, która trzyma nas razem.

Był Zonder i Desiderata Rymana. Zostawiamy chwilę ciszy dla muzyki, a potem wrócimy z kolejną porcją spokojnych dźwięków.

Zonder i Desiderata, Ermana. A my za chwilę wrócimy już z kolejnym numerem, trochę lżejszym i z uśmiechem. Zostańcie z nami, bo radio lubi takie popołudnia, kiedy

To był Ace Sparrow i Radiosynteza. A za chwilę podamy Wam jeszcze trochę lżejszy oddech. Taki, przy którym łatwiej złapać własny rytm i po prostu zostać z muzyką.

leniwe poranki i niech będzie. Zostawiamy Wam teraz chwilę na ten miękki finał, a zaraz wrócimy z nową porcją muzyki już trochę dalej w popołudnie.

To był Daleka Fala i Poranek. I tak pięknie domyka się nam ten popołudniowy fragment. Jeszcze przez chwilę pobądźcie z tą muzyką, a potem wrócimy z kolejną odsłoną Radiosynteza.

To był Deszczowe ulice i Credo. A teraz zostawiamy Wam ten spokojny puls na dłuższą chwilę. Niech muzyka poprowadzi nas dalej, po swojemu i bez pośpiechu.

To był winylowe ziomki i pomarańcze. A za chwilę dorzucimy wam jeszcze jeden numer. Już po tej lekkiej, letniej stronie popołudnia. Zostańcie z nami.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

To był Winylowe Ziomki i Tapczan. A teraz już bez pośpiechu zostawiamy Was z kolejną porcją muzyki. Niech ten wieczór płynie dalej swoim rytmem.

Leniwe poranki i niech będzie. Zostańcie jeszcze na chwilę przy tej muzyce. Za moment popłynie dalej, a my wrócimy już z kolejnym oddechem

tu Piotr Fonia, a w tle już leci nowy oddech muzyki. Jest popołudnie, więc trzymamy tempo, ale bez zadyszki. Dokładnie tak, jak lubimy najbardziej.

To był Standard i Po co ci strach. A teraz już bez zderzeń, bez hałasu, po prostu płyniemy dalej. Niech muzyka zrobi swoje do samego końca tego filmu.

słów, to jest to miejsce. To był Deszczowe ulice i Credo. Imieniny obchodzą dziś Walentyny, Krzysztofa i Jakuba. Więc wszystkiego dobrego dla solenizantów. I dzięki, że jesteście z nami na Radio Synteza, radio-synteza.pl.

To był Kremówki i Lubię, a my już za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki, więc zostańcie blisko. Tu naprawdę dzieje się dobrze.

To był Kremówki i Lubię. Zostańcie z nami, bo za chwilę radio samo się rozpędzi jeszcze odrobinę bardziej. I dokładnie o to nam dziś chodzi.

To był Ace Sparrow i Toast. I zanim przejdziemy dalej, małe zaproszenie. Zostańcie z nami, bo za chwilę antena złapie jeszcze jeden bardzo radiowy oddech. I wtedy już będzie się działo naprawdę dobrze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Witamy Was w naszym sobotnim Ewkocie.
2: Cześć, cześć. Mamy dziś 25 lipca, słoneczny dzień, idealny na relaks.
1: Wiesz, Piotr, że imieniny obchodzą dziś Walentyny, Krzysztof i Jakub.
2: O, wielkie gratulacje dla wszystkich solenizantów. Z tej okazji mam dla Was suchara. Dlaczego telefon jest zawsze spóźniony?
1: A nie wiem dlaczego.
2: Bo zawsze się ładował, że tak powiem, niezbyt przywiązany do czasu.
1: Ciekawe, ciekawe. Dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda, idealna na wyjście na świeżym powietrzu.
2: Zgadzam się. Może opowiedzmy coś o wakacyjnych planach, Igor.
1: A masz jakieś ciekawe pomysły? Może wycieczka rowerowa?
2: Rowery to zawsze dobry wybór. Może w jedną stronę kawka, w drugą lody.
1: Dokładnie. A jak jest u nas z prognozą pogody? W Warszawie mamy 24 stopnie. Całkiem przyjemnie.
2: W Krakowie jest też podobnie. 23,7, a w Gdańsku 23,8. Może warto nad morze skoczyć?
1: Super pomysł. No to podsumowując, ciekawe plany na lato i piękna pogoda.
2: Dokładnie tak. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym Ewkocie.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube oraz na kolejne audycje.
2: Do usłyszenia. I miejcie wspaniały dzień. Radio!

To był Ace Parrow i O Tobie. A po tej chwili wracamy z kolejną porcją muzyki, która pięknie pasuje do takiego letniego popołudnia. Zostańcie z nami.

to był Ace Sparrow i W świecie filtrów. Zostańcie jeszcze chwilę, bo muzyka już płynie dalej, a my pilnujemy, żeby ten letni rytm nie zgubił swojego oddechu.

To był Ace Sparrow i Maska, a my zostajemy przy tej dobrej letniej fali. Jeszcze chwilę z nami i będzie naprawdę przyjemnie.

To był Ace Parrow i Okno na świat. Zostańcie jeszcze z nami, bo przed nami kolejny kawałek. I ten wieczór naprawdę dobrze się układa.

To był Ace Sparrow i Radiosynteza. I właśnie tak lubimy ten moment. Prosto z serca radia. Bez pośpiechu, ale z dobrą energią na dalej.

A skoro już jesteśmy w tym ciepłym, letnim nastroju, to dziś imieniny obchodzą Walentyny, Krzysztofa i Jakuba. Wszystkiego dobrego dla solenizantów, dużo spokojnych chwil i samego dobrego. A my wracamy

Gasną marze. Taki lipcowy wieczór ma w sobie coś spokojnego, prawda? A skoro dziś kalendarium przypomina o Józefu Leonie Cardinie, który odszedł w 1967 roku, to my dopowiadamy tylko. Warto łapać chwilę, bo ona szybko mija. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze długo będzie trzymać ten nastrój.

0: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.
1: Na razie płynie nam ten spokojny, letni rytm i właśnie o to chodzi, żeby było miękko, przyjemnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, a my pilnujemy, żeby muzyka dalej niosła ten

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Ace Sparrow i Toast. A my zostajemy jeszcze na chwilę w tym lekkim, letnim nastroju. Muzyka dalej niesie wieczór, więc po prostu płyniemy razem z nią.

To był Ace Sparrow i W świecie filtrów. I tak właśnie lubię te radiowe chwile, kiedy utwór sam dopowiada resztę, a my tylko miękko przechodzimy dalej.

To był Ace Sparrow i jej wzrok, a my dalej płyniemy tym lekkim, pogodnym nurtem. Dokładnie tak, jak lubi to sobota po południu.

To był Asparo i O Tobie. A przed nami jeszcze sporo tego ciepłego sobotniego grania, więc zostańcie spokojnie w tym samym rytmie, bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubi to Radio Synteza.

To był Ace Sparrow i O Tobie, a za chwilę Wakacyjny romans. I już po samej nazwie słychać, że będzie miękko, ciepło i trochę z przymrużeniem oka.

Teraz płyniemy dalej z wakacyjnym klimatem. Miło, że jesteście z nami w tę sobotę. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po chwili zrobi się naprawdę radiowo ciepło.

0: To był wakacyjny romans, idealny na takie sobotnie popołudnie jak dziś. Czas na chwilę odpoczynku, prawda?
1: Dokładnie. A co powiesz na to, by zrelaksować się przy dźwiękach Radia Synteza?
0: Super pomysł. Zawsze mamy dla naszych słuchaczy coś wyjątkowego.
1: A teraz niech poniosą Was nuty Radia Synteza.

To był Radio Synteza i właśnie za chwilę zabrzmi nasz kolejny radiowy akcent Toast. Zostańcie jeszcze z nami, bo ten sobotni wieczór dopiero się rozkręca.

To był Toaz, a po chwili wrócimy z Maską. I to będzie dobry moment, żeby na moment zwolnić i posłuchać, jak ten wieczór się układa.

to był Maska, a za chwilę przeniesiemy się w świecie filtrów. I to całkiem dobrze pasuje do popołudnia, w którym wszystko lubi mieć swój lekki połysk.

wrócimy już z czymś, co zagra pod samą końcówkę tego letniego popołudnia. I pamiętajcie, za chwilę F-Kot o pełnej godzinie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Witajcie w FCOT w tę piękną sobotę.
2: Cześć Igor. Tego dnia to aż chce się śpiewać. A czy wiesz, kto ma dziś imieniny?
1: Imieniny obchodzą dziś Walentyny, Krzysztof, a także Jakub.
2: Super. A wiesz, co powiedział walentynkowy kwiat do Krzysztofa?
1: Nie, co?
2: Poczekaj, Deboś, tu zaraz przyjdzie miłość, no nie?
1: Dobre. Miłość zawsze w pobliżu.
2: Dokładnie. A propos, jak tam w tym Krakowie? Co tam na czacie mówili?
1: A, mówili, że jest spoko. Przyjemna pogoda, można się zrelaksować.
2: Idealnie na weekend, prawda? Wszyscy chowają się przed upałem.
1: A może planują jakieś szaleństwa na świeżym powietrzu?
2: No i słusznie. Dziś w Warszawie mamy 24,5 stopnia.
1: W Krakowie trochę chłodniej, 23,6, ale bez deszczu.
2: A w Gdańsku nawet 40% wilgotności, ale za to nadal ciepło.
1: Dokładnie tak. Jakoś sezon letni z nami, ha? Co za frajda.
2: Czas na naszą ostatnią piosenkę. Słuchajcie Radia Synteza.
1: Dzięki, że jesteście z nami. Nie zapomnijcie subskrybować kanału na YouTube.
2: Do usłyszenia, kochani. A teraz czas na muzykę. Radio!

na chwilę, a my już za moment wrócimy z Radiosynteza, bo to jeden z tych numerów, które pięknie spinają ten nasz letni wieczór.

To był Toast, a my jeszcze przez chwilę zostajemy w tym lekkim wieczornym rytmie, po czym przejmiemy to dalej już w świecie filtrów.

to był w świecie filtrów i powiem tylko tyle. Ten wieczór naprawdę lubi takie piosenki, które zostają w głowie na dłużej. Zaraz wracamy z O Tobie.

Miło, że jesteście z nami w ten sobotni wieczór. O Tobie płynie teraz w tle, a my tylko lekko podgłaszamy antenę. I zaraz wrócimy do Was z kolejnym kawałkiem oraz spokojnym radiowym klimatem.

To był Maska. A my zostajemy jeszcze przez chwilę przy tym sobotnim nastroju, a za chwilę popłynie wakacyjny romans.

Wakacyjny romans płynie nam teraz miękko w tle, a my dokładamy do wieczoru jeszcze radio Synteza. Zostańcie z nami,

To był wakacyjny romans, a za chwilę radiosynteza. Więc zostańcie z nami jeszcze przez moment, bo teraz zrobi się naprawdę nasze.

To był Radio Synteza. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment otworzymy okno na świat i pojedziemy dalej z tym sobotnim wieczorem.

Na razie kończy się okno na świat, a my spokojnie czekamy na kolejne dźwięki. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie wrócimy z F-Kotem.

0: to była Ace Sparrow z utworem Jej Wzrok. Piotr, jak wszystko w porządku?
1: Znakomicie, Igor. Utwór był naprawdę świetny, prawda?
0: Zdecydowanie. Jego klimat zawsze poprawia nastrój. Jaka piękna sobota, prawda?
1: No właśnie. Idealna pogoda na relaks i słuchanie Radia Synteza.
0: Do tego jeszcze po drodze można się odprężyć. Słuchacze na pewno rozumieją, co mam na myśli.
1: Zgadza się. Niezwykle ważne, by znaleźć chwilkę dla siebie ten weekend.
0: Tak, a my mamy dla Was mnóstwo pozytywnej energii. Zostańcie z nami.
1: Tak, nie uciekajcie. Przed nami jeszcze sporo pozytywnych dźwięków.
0: I sympatycznych rozmów, które umilą wieczór. Jak zawsze.
1: Dokładnie tak. Czekamy na Was, więc nie przerywajcie tej soboty.

popłynąć dalej. To był na chwilę, a my zostajemy jeszcze na moment w tym spokojnym rytmie sobotniego popołudnia. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki, więc nie odchodźcie daleko.

0: gorące. I to był kawałek Toast. Zawsze przyjemnie się go słucha, prawda?
1: No właśnie, sobotnie popołudnie z tym utworem to czysta przyjemność.
0: Tak, sobota płynie spokojnie. Czasem aż chce się zatrzymać na chwilę.
1: Dokładnie, a my trzymamy dobry rytm. Kończąc Toast, przechodzimy dalej.
0: Zachęcamy wszystkich do pozostania z nami, bo Radiosynteza to miejsce, gdzie muzyka żyje.
1: Oczywiście możecie nas śledzić na stronie radio-synteza.pl.
0: A teraz zapraszamy na kolejne brzmienia Muzyka

barmanka. Miło, że jesteście z nami w tę spokojną sobotę, a Radio Synteza trzyma za Was dobry rytm jeszcze przez chwilę. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

Sobota powoli zbliża się do swojej pięknej godziny, a za kilka minut spotkamy się jeszcze przy Ewkocie o 18:00. Zostańcie blisko Radia Synteza.

Miło, że jesteście z nami w tę sobotę. Za chwilę FKOT o 18:00, a w tle płynie nasz wakacyjny rytm, więc zostańcie blisko Radia Synteza.

To był wakacyjny romans. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo za moment wskoczymy w Epcot o równej 18, a potem dalej popłyniemy z muzyką. Radio Synteza trzyma dziś przyjemny,

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie w sobotni wieczór 25 lipca 2026 roku.
2: Hej, hej, dobry wieczór. Jak miło znów się spotkać na antenie Radia Synteza.
1: No właśnie, wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Walentyny, Krzysztof i Jakub. Pozdrowienia dla wszystkich solenizantów.
2: Mam nadzieję, że któryś z nich jest dziś na imprezie. A propos imion, czemu Krzysztof zawsze nosi ze sobą mapę?
1: Nie wiem.
2: Bo Krzysztof to zawsze Krzysztof tu, Krzysztof tam.
1: Haha, klasyka. A jak tam w Krakowie? Podobno dzisiaj całkiem przyjemnie.
2: Dokładnie. Idealna pogoda na spacer. Wiesz, lato w pełni, a imię Walentyna mi przypomina miłość w powietrzu.
1: Zdecydowanie. A co powiesz na wspólne wyjazdy? Teraz to dopiero się zacznie.
2: Tak, lato to idealny czas na przygody. Przydadzą się także ładne widoki.
1: A wiesz, co nas czeka? W Warszawie mamy 24,5 stopnia, a w Gdańsku nawet 25,6.
2: Cudownie, idealna pogoda na plażę. Pozdrawiamy słuchaczy, którzy są na urlopie.
1: Na zakończenie, dzięki, że byliście z nami przy FKocie.
2: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza.
1: Tak, a teraz posłuchajcie muzyki. Radio!

0: tak dosłownie.
1: To był Linux. Zostańcie jeszcze chwilę, bo zaraz muzyka popłynie dalej, a my za moment wrócimy z kolejnym kawałkiem na lekki, pogodny, sobotni wieczór.
2: Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

to był Wierz. Zostańcie jeszcze z nami, bo sobotni wieczór lubi takie spokojne, ciepłe granie. A my za chwilę podamy wam coś jeszcze na dobry ciąg dalszy.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Rozpędzam się. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym wieczornym, rozpędzonym nastroju. Za moment płynnie przejdziemy dalej, już z kolejnym numerem na antenie.

mimo że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: sygnał urywa się. Fu, impulsu.
1: Słuchamy teraz standardu. A atmosfera robi się coraz spokojniejsza i bardziej wieczorna. Zostańcie z nami, bo za chwilę polecimy dalej w tym lekkim, pogodnym flow.

to był nie wszystko. Zostańcie jeszcze chwilę w tym wieczornym nastroju, bo za moment wracamy z kolejnym, mocniejszym numerem na dobry ciąg dalszy.

Miło, że jesteście z nami o tej porze w kalendarzu imienin Walentyny, Krzysztofa i Jakuba. Wszystkiego najlepszego, dużo spokoju i dobrych chwil. A my płyniemy dalej przy tym nastroju,

To był Tamte dni i niech to będzie taki moment na spokojny oddech, trochę wspomnień, trochę cichego uśmiechu, zanim muzyka zabierze nas dalej.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

to był jeszcze jeden obrót. I właśnie takie piosenki lubimy o tej porze. Trochę ruchu, trochę oddechu, trochę światła pośród cienia.

To był Credo. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment dołożymy spokojniejszy oddech i zaraz potem wejdzie F-kod o pełnej godzinie.

a my zostajemy przy tym spokojnym, nocnym oddechu, tak żeby wszystko płynęło miękko, aż do Efkotu o pełnej godzinie.

w tym wieczornym tempie wszystko płynie trochę wolniej, trochę miękciej i dobrze, bo za chwilę spotkamy się jeszcze raz przy Efkocie o pełnej godzinie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie słuchacze, mamy sobotę, 25 lipca 26, 18.47, czas na kolejny F-Kod.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Jak zwykle, na początek przydałby się jakiś żart, co? Gotowy?
1: Oczywiście. Dlaczego nie możemy ufać schodom?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo zawsze prowadzą w górę albo w dół.
2: Dobre, klasyczny suchar, bez dwóch zdań. A tak w ogóle to wiesz, że dziś imieniny obchodzą Walentyny, Krzysztofa i Jakuba?
1: Tak, to prawda. Ciekawe, co najbardziej lubią robić takie Walentyny.
2: Pewnie świętują miłość. A Krzysztofowie z Jakubami planują jakieś wyjścia. Myślę, że w weekend zawsze jest na to świetna okazja.
1: Dokładnie. Mnie ostatnio wpadł w ucho utwór o wakacjach, idealny na takie dni. A ty co sądzisz o muzyce letniej?
2: Lato z muzyką to połączenie idealne. Każda piosenka kojarzy się z przygodą. A propos pogody, widziałeś, jak wygląda w Warszawie?
1: Tak, temperatura wynosi 23 stopnie, a w Krakowie nawet 24.
2: W Gdańsku jest piękne 25, idealnie na spacer.
1: Zdecydowanie. A na koniec przypomnijmy, że naszym słuchaczom życzymy super wieczoru.
2: Tak, dziękujemy za wspólny F-Kod. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału YouTube.
1: I zostańcie z nami, bo teraz czas na muzykę. Radio.

za chwilę F-Kot o pełnej godzinie, a potem wrócimy do muzyki, która niesie ten wieczór dalej.

To był Wiltek Tonight. A my za chwilę wrócimy już do kolejnego wieczornego brzmienia, które spokojnie poniesie nas dalej.

To był Ecstasy Tonight. A teraz płynnie przechodzimy dalej, bo wieczór jeszcze trochę z nami zostaje i niesie ciepło aż do kolejnego muzycznego zakrętu.

Słuchamy teraz Dear Human, Say It Now, a przed nami jeszcze spokojny, radiowy oddech przed Efkotem o pełnej godzinie. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym głosem i muzyką,

0: Did you send it?
1: Słuchamy teraz Operate Ghosts, a za chwilę wskoczy Epcot, więc zostańcie blisko radia. To będzie taki krótki, pełny oddech przed pełną godziną.

To był Operate Ghosts, a po F-kocie zostajemy jeszcze na chwilę w nocnym klimacie, bo zaraz popłynie dla nas coś bardziej miękkiego i trochę bardziej zadymionego.

To był Sound Alcove That Night in Nola. I zostajemy jeszcze chwilę w nocnym nastroju, bo za moment dołożyliśmy dla Was kolejne, bardziej pulsujące brzmienie.

To był Static Lovers, Turn Me On. A my zostajemy jeszcze na tej nocnej fali i zaraz dorzucamy kolejny, mocniejszy numer, który popchnie nas bliżej pełnej godziny.

To był Will Tech Tonight, a za moment wyhamujemy już tylko na samą końcówkę wieczoru z muzyką, która trzyma nas jeszcze chwilę przed pełną godziną.

To był Operate The Last Dance. Zostajemy jeszcze chwilę w tanecznym półmroku, a ja już dokładam Wam następny numer, żeby ta noc nie zgubiła rytmu.

To był Sound Alcove, That Night in Nola. A my łapiemy jeszcze jeden długi oddech przed północniejszym brzmieniem, które zaraz wejdzie i spokojnie poprowadzi nas dalej przez ten wieczór.

0: Dobry wieczór, Piotrze. Jak mija twój sobotni wieczór?
1: Cześć, Igor. Jest świetnie. Właśnie wpadłem w sobotni klimat, pełen relaksu.
0: No właśnie. Wieczory w sobotę mają swój niepowtarzalny urok. Muzyka płynie, a wspomnienia wracają.
1: Tak, a za chwilę będziemy mieć Ewko to 20, prawda?
0: Zgadza się, już nie mogę się doczekać. Atmosfera będzie kameralna, idealna na ten czas.
1: Dla naszych słuchaczy też. Cieszę się, że są z nami. Myślę o tych dwóch na playerze.
0: Tak, tak. Pozdrawiamy ich serdecznie, to dla nich gramy i rozmawiamy.
1: Właśnie. Super, że możemy tworzyć tę przestrzeń razem.
0: A ty, Piotrze, masz jakieś plany na resztę wieczoru?
1: Chciałbym posłuchać dobrej muzyki, może z kimś pogadać.
0: Zawsze na czasie, żeby poczuć ten klimat wspólnej chwili.
1: Dokładnie, zostańcie z nami, drodzy słuchacze, będziemy razem w tej muzycznej przygodzie.
0: Tak jest, czas na muzykę, niech sobotni wieczór się rozkręca.

był Extasia Tonight, a zaraz po tej końcówce noc dostanie jeszcze trochę tańca, bo dokładam wam klubowy numer, żeby nie zgasić tego rytmu ani na chwilę.

0: No i znowu po Epcocie ogarnia mnie ta przyjemna nostalgia.
1: Serio? Ja raczej czuję ekscytację. To był super wieczór.
0: Zgadza się. Muzyka, ludzie, wszystko idealnie zgrane.
1: Tak, i te wszystkie nasze rozmowy, a czasem nawet trochę żarcików.
0: Aż chciałoby się, żeby to trwało dłużej, ale każda chwila jest cenna.
1: Dokładnie. Dzięki wszystkim słuchaczom za wspólny czas.
0: Tak, dzięki za fantastyczną atmosferę. To wy tworzycie ten klimat.
1: No i nie zapominajmy o muzyce. To ona trzyma nas w rytmie.
0: Słusznie. A teraz czas na nasz ostatni utwór.
1: Tak. Club 24, Dance All Night. Niech zakończy ten wieczór.
0: Dansujcie z nami do końca, więc do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, do następnego razu.

sobotni wieczór płynie nam bardzo gładko, a ja tylko dopowiem, zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment noc zmieni tempo. I jeśli macie ochotę, odezwijcie się na czacie. Jesteśmy tu razem, bez pośpiechu.

To był Static Lovers, Turn Me On. A my już płynnie przechodzimy dalej, zostawiając noc w dobrym rytmie i z odrobiną elektroniki. Za moment wrócimy z chwilą bardziej miękką, a o 20:00 spotkamy się jeszcze na FKocie, więc zostańcie blisko.

To był Daleka Fala Poranek, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym spokojnym, sobotnim oddechu. Za moment dołożymy Wam kolejny obrót, a o 20:00 spotkamy się już na FKocie. Więc trzymajcie się blisko Radia Synteza.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był Daleka Fala Poranek, a my już domykamy tę sobotnią chwilę, tak jak lubi radio, spokojnie i z oddechem. Za moment wrócimy z kolejnym obrotem muzyki, a o 20:00 spotkamy się jeszcze na FKocie, więc zostańcie z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Sobota wieczór,
2: 29:46. Cześć Igor, cześć wszystkim. Idealny czas na mały relaks.
1: A może na żart na początek. Dlaczego słoń nigdy nie gra w karty?
2: Nie wiem dlaczego.
1: Bo boi się pułapek. No nie jest złe, co?
2: Nie najgorsze. Słoń chyba woli grać w inne gry.
1: Tak, szczególnie w gry terenowe. Wiesz, że dziś imieniny obchodzą Walentyny, Krzysztof i Jakub?
2: A, to ciekawe, to piękne imiona. Jakie mają znaczenia?
1: Walentyna oznacza silna, zdrowa, a Jakub to ten, który zastępuje.
2: Fajnie. A ty, Igor, co byś robił w sobotnie wieczory?
1: Zazwyczaj planowałem jakieś małe wyjście lub spotkanie z przyjaciółmi.
2: A może oglądanie filmów? To też niezła sprawa.
1: Dokładnie, coś lekkiego, żeby odpocząć. A jak z pogodą u nas?
2: W Warszawie teraz 23,2, a w Krakowie 23,9.
1: Idealna na spacer. Gdańsk ma 24,3.
2: Krótko mówiąc, ciepło i przyjemnie. Dzięki za nasz EFKOT.
1: My też dziękujemy, a pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
2: Tak jest, a teraz zapraszamy na kolejną piosenkę. Radio

To był Ekstazie, Tonight Remaster 2026, a teraz już tylko chwila i wchodzimy w Epcot. Zostańcie przy nas, bo po nim wrócimy z kolejną porcją muzyki i antenowej energii.

To był Klub 24 Dance All Night, a my kończymy dokładnie na granicy i zaraz wrócimy już po Efkocie. Zostańcie z Radiem Synteza, bo po chwili ciszy i dżinglu popłynie dalej muzyka spokojnie, ciepło i bez pośpiechu.

To był Leniwe Poranki, Niech Będzie. I pięknie zamykamy ten wieczorny blok. Zaraz po chwili ciszy wrócimy z kolejnym numerem, a Radio Synteza dalej płynie z wami przez tę sobotnią noc.

To był Sound Alcove, That Night in Nola, a my zostajemy jeszcze na tej nocnej fali. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, więc zostańcie z nami i nie uciekajcie z parkietu.

To był Sound Alcove That Night in Nola, a my zamykamy ten nocny odcinek dokładnie na styku utworów. Po chwili wrócimy już z nowym numerem, więc zostańcie blisko Radia Synteza.

To był Kremówki Lubię, a my domykamy ten wieczorny blok dokładnie na granicy. Po chwili wrócimy już z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z Radiem Synteza.

To był Deszczowe ulice Credo. Pięknie domykamy ten wieczorny odcinek. Zostańcie z nami, bo za chwilę popłynie kolejna muzyczna opowieść, już bez pośpiechu, już trochę głębiej

Čas storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydgo.

To był Sound Alcove, That Night in Nola. A noc dalej niesie nas spokojnie przed siebie. Zostańcie z Radiem Synteza, bo za chwilę wjedzie jeszcze jeden nocny radiowy sygnał.

tu Radio Synteza, a ja przynoszę wam na chwilę małą ciekawostkę z dzisiejszego kalendarium. 25 lipca w roku 2010 zmarł Vasco de Almeida e Costa, portugalski wojskowy i polityk. My za moment wracamy do nocnego grania, a po drodze niech ta muzyka prowadzi was spokojnie.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia, Sygnał Nocy. A za chwilę dostaniemy jeszcze jeden numer, już trochę bliżej ciszy i nocnego oddechu. Zostańcie z nami, przed nami standard, echo serca.

To był standard Echo Serca, a za chwilę wskoczy nam na czas znak. Zostańcie jeszcze chwilę z nami. Noc lubi takie spokojne przejście.

Noc wciąż płynie swoim rytmem, a my trzymamy ten spokojny kurs. Zostańcie z Radiem Synteza, bo jeszcze chwilę posiedzimy przy tej muzyce.

To był na czas znak, a po nim dorzucamy jeszcze jedno nocne spojrzenie na miasto. Za chwilę sercem miasta

Miło, że jesteście z nami w tej nocnej chwili. Radiosynteza płynie dalej, a przed nami jeszcze trochę spokojnego grania.

To był sercem miasta Warszawo, a po nim zostajemy jeszcze chwilę w nocnym rytmie. Za moment wrócimy z kolejną muzyką.

można znaleźć ciszę. To był na czas znak, a za chwilę na antenie odpoczniemy przy Daleka Fala Tamte Dni. Zostańcie z nami, noc jeszcze ładnie brzmi.

To był sercem miasta Warszawo, a zaraz potem popłyniemy dalej spokojnym, nocnym rytmem. Zostańcie z nami, przed nami jeszcze chwila dobrego brzmienia.

To był sercem miasta Warszawa, a teraz niech już płynie dalej ciepły, nocny nastrój. Zostańcie z nami, za chwilę kolejny muzyczny oddech.

To był Daleka Fala, Tamte Dni, a za moment usłyszycie Leniwe Poranki, Niech Będzie. Zostańcie z nami, bo noc lubi takie spokojne przejście.

To był Sonder Desiderata Ermana, a za chwilę usłyszycie Leniwe poranki, niech będzie. Zostańcie przy nas, jeszcze chwilę posiedzimy w tym spokojnym, nocnym nastroju.

Leniwe poranki pięknie trzymają ten spokojny klimat, a po nich popłynie jeszcze daleka fala, poranek. Zostańcie z nami, bo noc ma dziś naprawdę łagodne tempo.

Miło, że jesteście z nami o tej porze. Za chwilę wrócimy z dalekiej fali i ich tamte dni, a po nich zostaniemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, ciepłym nastroju. Radio Synteza. Radio.synteza.com.

Kończymy właśnie tamte dni od dalekiej fali i zostawiamy za sobą ten miękki letni cień, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola, czyli nocny jazz z odrobiną neonu i dymu w tle. Zostańcie z nami, bo ta sobota jeszcze pięknie popłynie.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Taki nocny jazz, który zostawia po sobie ciepłe światło jeszcze na chwilę. A za chwilę Leniwe Poranki i Niech Będzie, a potem Brzdęk Nadbrzeża z Kto Wie Gdzie. Więc zostajemy w tym lekkim wieczornym flow. Miło, że jesteście z nami.

To był Leniwe poranki i Niech będzie. Piosenka, która miękko trzyma wieczór za rękę. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie. Więc przenosimy się na moment do jazzowej Bydgoszczy. Zostańcie z nami, bo ten sobotni lot jeszcze chwilę potrwa. Jazz.

Jazz Storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. Krótki przystanek w Bydgoszczy, ale taki, który zostaje w głowie. A za chwilę daleka fala i poranek, a potem deszczowe ulice i credo. Więc wieczór płynie dalej naprawdę przyjemnie. Zostańcie z nami. Radiosynteza.pl

To był Daleka Fala i Poranek, pięknie otwierający ten wieczór, a za chwilę Deszczowe ulice i Credo. Więc zostajemy jeszcze chwilę w takim spokojnym, lekko zamyślonym nastroju. Zostańcie z nami.

był Deszczowe ulice i Credo, taki nocny oddech, który jeszcze chwilę zostaje pod skórą, a za chwilę Karma dla kota i Zostań, więc proszę zostańcie też z nami. Radio Synteza, radio-synteza.pl.

Karma dla kota i zostań. Piękna, ciepła piosenka na ten późny wieczór. A za chwilę leniwe poranki i niech będzie, więc niech zostanie. Z nami jeszcze odrobina tego spokojnego nastroju. Radio Synteza. Radio robdziesynteza.pl.

To był Leniwe poranki i niech będzie. Dokładnie taki kawałek, który zostawia po sobie miękki ślad. A za chwilę Zonder i Desiderata Hermana. Więc zostajemy jeszcze przez moment w spokojniejszej, bardziej refleksyjnej stronie nocy. Radio Synteza, Radio Synteza.

To był Zonder i Desiderata Hermana. Taki utwór, który trochę wycisza myśli i pozwala złapać oddech. A za chwilę spa i Todo en paz. Więc zostajemy jeszcze w tym spokojnym, nocnym rytmie. Radio Synteza.

to piękny moment na chwilę oddechu. Spa i Todo en Paz płyną tuż pod naszym głosem, a w radiu robi się naprawdę miękko. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo zaraz wrócimy z Karma dla Kota i Zostań. Radio Synteza, radio-synteza.pl.

i Todo en Paz, spokojny moment, który pięknie domyka ten wieczorny oddech, a za chwilę Karma dla kota i Zostań. Więc zostańcie jeszcze z nami w tym miękkim nastroju.

Karma dla kota i zostań, bardzo dobry finał tej chwili, a za chwilę Sonder i Desiderata Ermana, więc zostajemy jeszcze przy spokojnym, nocnym brzmieniu.

był Zonder i Desiderata Hermana. Taki numer, który zostawia po sobie cichszy oddech i trochę więcej miejsca na myśli. A za chwilę wrócimy z kolejnym spokojnym brzmieniem, żeby ten sobotni wieczór dalej płynął łagodnie.

właśnie płynie Rocket Science i Miłość w remasterze 2026. Więc noc robi się jeszcze bardziej miękka. Zostańcie z nami, a my zaraz wrócimy z kolejną porcją dobrego grania.

To był Rocket Science i Miłość w remasterze 2026. Kawałek, który zostawia w powietrzu trochę ciepła, a za chwilę leniwe poranki. I niech będzie, więc zostańcie jeszcze na tej łagodnej fali z nami.

To był Rocket Science i Miłość w remasterze 2026. A ten wieczór wciąż płynie nam miękko i bez pośpiechu. Kończymy właśnie tę chwilę i zaraz zostajemy przy kolejnym spokojnym brzmieniu, które dobrze domknie ten sobotni oddech.

To była chwila z Rocket Science i miłość, taka do płynnego domknięcia wieczoru. A przed nami leniwe poranki i niech będzie. Więc zostańcie z nami, jeśli macie ochotę zostać jeszcze chwilę dłużej.

już gra leniwe poranki i niech będzie, więc robi się naprawdę miękko i przyjaźnie. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i dajcie znać, co dziś gra najmilej.

To był Leniwe poranki i Niech będzie. Dokładnie taki numer, który dobrze domyka sobotni wieczór. A za chwilę zostajemy w spokojnym klimacie i płyniemy dalej.

tle płynie teraz Spa i Todo en Paz, a to naprawdę piękny wybór na taki spokojny wieczór. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo ten klimat lubi się nie spieszyć.

to był spa i to Dan Pass, a ten spokojny, południowy flow naprawdę ładnie niesie ten wieczór. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment popłynie dla nas karma dla kota i zostań.

kota i zostań, więc mamy teraz ten miękki, ciepły oddech wieczoru. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę popłyniemy dalej w podobnym nastroju.

to był Karma dla kota i Zostań. Piękny, ciepły numer na taką sobotnią noc. A za chwilę popłynie dla nas Daleka fala i Tamte dni, więc zostańcie jeszcze z nami.

Tu daleka fala i tamte dni, a ten wieczór naprawdę ładnie się układa. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment popłynie coś następnego w podobnym klimacie.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a my zostajemy jeszcze na chwilę w tym lekkim, pogodnym flow. Za moment popłynie dla nas Karma dla Kota i Zostań, więc nie odchodźcie daleko.

To był Karma dla kota i Zostań. I to był dokładnie ten miękki wieczorny oddech, który lubimy najbardziej. Zostańcie z nami, bo za chwilę popłynie coś równie ciepłego i spokojnego.

To był Karma dla kota i Zostań. A ten wieczór trzyma nas w bardzo łagodnym rytmie. Za chwilę popłynie Leniwe poranki i Niech będzie, więc zostańcie jeszcze z nami.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. I zostajemy jeszcze chwilę w tym ciepłym, bezpiecznym nastroju. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami dalej. Radio Synteza gra dla Was.

co zostaje między dwojgiem ludzi. A za chwilę popłynie Rocket Science i miłość. Więc zostańcie z nami, będzie jeszcze trochę ciepła na ten wieczór.

To był horyzont i wpół drogi. A my płyniemy dalej, tym samym miękkim wieczornym nurtem. Za chwilę Rocket Science i miłość. Trochę innej odsłonie. Więc zostańcie jeszcze z nami.

trzymamy ten lekki, pogodny flow, który dobrze niesie się po północy serca. Miło, że jesteście z nami, bo takie chwile najlepiej smakują wtedy, kiedy muzyka płynie spokojnie i bez pośpiechu. A jeśli macie ochotę, zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Radio Synteza. Tu zawsze coś ciepłego dla Was gra.

to był Rocket Science i Miłość w remasterze 2026. Ciepła, trochę filmowa opowieść na ten wieczór. A my zostajemy w podobnym nastroju, bo za moment pojawi się Leniwe Poranki i Niech Będzie.

leniwe poranki i niech będzie. Taki drobny oddech w sam raz na późny wieczór. A teraz płynnie przechodzimy do na czas i znak, więc zostańcie jeszcze chwilę z nami.

jest nas tu garstka, ale to tylko dodaje temu wieczorowi uroku. Miło, że jesteście z nami, bo takie spokojne godziny najlepiej smakują, kiedy w tle płynie muzyka i wszystko zwalnia o pół tonu. Zostańcie jeszcze chwilę, a my popłyniemy dalej tym samym

To był na czas i znak, a ten wieczór dalej płynie spokojnie, bez szarpania i bez pośpiechu. Za chwilę wrócimy do leniwe poranki i niech będzie, więc zostańcie z nami jeszcze na moment.

Kończymy właśnie ten wieczorny fragment i zostajemy w lekkim, pogodnym nastroju, a za moment wrócimy do muzyki. Więc zostańcie z Radiem Synteza jeszcze chwilę.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie, a zaraz po tym zostaniemy przy spokojnym jazzie. Za chwilę usłyszycie damę Flisak, więc nie odchodźcie daleko.

A ten wieczór miękko przechodzi nam w bardziej nastrojowy kolor. Zostańcie z nami, bo za chwilę popłynie jeszcze trochę nocnego jazzu. Dokładnie tak, jak lubimy. Spokojnie,

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym, miękkim nastroju. Za moment popłynie Daleka Fala i Tamte Dni, więc jeśli lubicie taki spokojny półmrok, to właśnie jesteście we właściwym

To był Daleka Fala i Tamte Dni. A ten wieczór zostaje przy łagodnym, nieśpiesznym brzmieniu. Za chwilę usłyszycie Leniwe Poranki i Niech Będzie. Więc zostańcie z nami jeszcze na tę chwilę.

To był Leniwe poranki i Niech będzie. A teraz zostajemy jeszcze na chwilę przy spokojnym, nocnym oddechu radia. Jest już po 10, a w Warszawie około 19 stopni i trochę po deszczu. W Krakowie chłodniej, około 16 stopni. Miłego wieczoru dla Walentyn, Krzysztofów i Jakubów. Niech ta sobota układa się Wam łagodnie.

A ten wieczór płynie dalej, w tym samym ciepłym odcieniu. Miło, że jesteście z nami. Jeśli macie ochotę, dajcie znać na czacie, skąd nas słuchacie i jak wam mija sobota.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A my zostajemy jeszcze na moment przy tej nocnej ciszy, która lubi wybrzmieć do końca. Jeśli macie ochotę, radiosynteza.pl czeka też poza anteną. A my za chwilę wrócimy z kolejną porcją spokojnego grania.

Noc jeszcze trzyma swój spokojny rytm, a my zostajemy przy muzyce, która lubi płynąć bez pośpiechu. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też na radiosynteza.pl. Tam radio gra dalej przez całą dobę. Zostańcie z nami.

To był Zonder i Desiderata Hermana, a po tej chwili ciszej oddech przejmie kolejny spokojny numer już za moment w naszym nocnym rytmie. Zostańcie z nami, Radio Synteza gra dalej.

wieczór zostaje z nami w tym spokojnym, miękkim tempie. Jeśli lubicie taki klimat, zostańcie przy Radiu Synteza, radiosynteza.pl, gra przez całą dobę.

To był spa i Todo en paz. I dobrze, że ta chwila wybrzmiała do końca, bo taki muzyczny oddech zostaje z nami na dłużej. Za moment podamy dalej cichszy, spokojny ślad nocy.

To był spa i to do en pas. A ten wieczór dalej niesie nas spokojnie, bez pośpiechu. Jeśli macie ochotę zostać z nami dłużej, to właśnie na takie chwile radiosynteza lubi grać najpiękniej. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, już w tym samym cichym rytmie.

Warszawie wieczór jest dziś całkiem łagodny. Mamy 19 stopni i lekki wiatr, więc można spokojnie złapać oddech po dniu. Imieniny obchodzą dziś Walentyny, Krzysztofa i Jakuba. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. A my w Radiu Synteza zostajemy przy ciepłym, pogodnym nastroju.

lubię. I choć ten numer kończy się z uśmiechem, to właśnie takie piosenki zostają w głowie na dłużej. My za chwilę podamy dalej coś, co dobrze niesie noc. Zostańcie z Radiem Synteza.

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. Lubię takie numery, bo potrafią zostawić po sobie cichy ślad, zamiast robić hałas. Zostańcie z nami, bo za chwilę noc popłynie dalej, już zupełnie spokojnym torem.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a ten nastrój idealnie niesie się w stronę późnego wieczoru. Za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Piękny, nocny jazz, taki do słuchania przy przygaszonym świetle. Zostańcie z nami, bo właśnie tak lubimy prowadzić tę radiową noc.

Ta noc ma w sobie coś miękkiego i filmowego, więc płyniemy dalej dokładnie w tym nastroju. W tle zostaje już Sound Alcove i That Night in Nola, a my pozwalamy temu utworowi wybrzmieć spokojnie, bez pośpiechu. Jeśli lubicie takie późne jazzowe godziny, to zostańcie z nami jeszcze chwilę. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alkoff i That Night in Nola. Taki nocny jazz ma w sobie coś z rozmowy prowadzonej przy przygaszonym świetle. Trochę nostalgii, trochę ciepła. A po nim zostajemy jeszcze chwilę w tym samym nastroju, przy muzyce, która płynie bardzo miękko.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

That Night in Nola. Jeśli lubicie takie nocne, miękkie granie, to właśnie teraz Radio Synteza trzyma dla Was dobry kierunek. A za chwilę Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Trochę świeżości, trochę

teraz słuchamy SPA i Todo en Paz, a ten utwór ma w sobie taki łagodny, kojący oddech. Pięknie niesie nas przez noc, bez pośpiechu i bez hałasu. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. radiosynteza.pl

Jest już po 23:00, sobota powoli przechodzi w noc, bardziej spokojną. To dobry moment, żeby złapać oddech przy muzyce i po prostu być razem przez te kilka chwil. Zostańcie z nami. Radiosynteza.pl

głos przyszłości. Kończymy właśnie Radio Synteza, a potem już zostaje z nami wakacyjny romans i ten ciepły radiowy wieczór bez pośpiechu. Jeśli macie ochotę zostać jeszcze dłużej, to my bardzo chętni, bo takie noce lubią dobre piosenki i spokojne głosy. Do usłyszenia za moment. Zostańcie blisko.

To właśnie takie piosenki najlepiej trzymają noc w ryzach. Spokojnie, ciepło i bez pośpiechu. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze kawałek i dajcie znać, skąd nas słuchacie. Miło, że jesteście.

Kończymy właśnie ten nocny lot w spokojniejszym tempie, a po chwili wrócimy już z nowym jazzowym oddechem, takim trochę nadbrzeżnym, trochę filmowym. Zostańcie z nami, bo noc jeszcze ma kilka dobrych chwil do powiedzenia.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama w lisach. A potem przyjdzie już trochę lżejszy oddech, taki na spokojne, nocne popłynięcie dalej. Zostańcie z Radiem Synteza, radiosynteza.pl.

To był Leniwe poranki i Niech będzie. Ładnie to domyka wieczór, tak miękko, bez hałasu i bez pośpiechu. A za chwilę wrócimy z jeszcze odrobiną spokoju.

to był Sonder i Desiderata Hermana. Zostawiamy za sobą tę chwilę ciszej i bardziej w środku. A przed nami już noc, która niesie kolejne dobre dźwięki. Zostańcie z nami. Radio Synteza.

0: Życie, miastość, owoce.
1: To był wieczór, który naprawdę ładnie się układa. Zostajemy jeszcze chwilę w tym miękkim, nocnym rytmie i lecimy dalej razem z wami. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas. Radio Synteza słucha.

To były leniwe poranki i niech będzie. I właśnie tak lubię tę późną porę. Bez pośpiechu, z miękkim światłem i muzyką, która nie gada za głośno, tylko zostaje obok. A za chwilę noc zrobi się jeszcze bardziej jazzowa.

Kończymy właśnie ten fragment nocnej opowieści w trochę bardziej jazzowym półmroku. To jest ten rodzaj chwili, w której muzyka sama prowadzi dalej, a my tylko dotrzymujemy jej kroku. Zostańcie przy Radiu Synteza. Będzie jeszcze kilka ładnych dźwięków.

kończymy właśnie ten kawałek w takim nocnym, lekko zawieszonym nastroju i zaraz potem wskoczy jeszcze jedna odsłona tej pory, bardziej klubowa, ale dalej z miękką głową. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

kończymy właśnie ten nocny odcinek z takim lekkim błyskiem w tle. I dobrze, bo po takich dźwiękach człowiekowi łatwiej płynąć dalej przed siebie bez zbędnego hałasu. Zostańcie z nami, za chwilę będzie kolejna muzyczna fala. Nie

0: Chess, Zodiac gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie.
1: Kończymy właśnie ten fragment nocnej wędrówki spokojnie i bez pośpiechu. A potem wskoczy jeszcze jedna jazzowa historia. Taka, co lubi nadbrzeże, światła i dłuższy cień na wodzie. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

Kończymy właśnie ten nocny jazzowy fragment, taki trochę przydymiony, trochę filmowy. Lubię tę porę, bo wszystko zwalnia, a muzyka robi się najbliższa. Zostańcie przy Radiu Synteza. Jeszcze chwila

Kończymy właśnie tę nocną chwilę z saksofonem i miękkim światłem w tle. Za moment popłyniemy dalej, już trochę w innym odcieniu, ale dalej bardzo po naszemu, spokojnie i ciepło. Zostańcie z nami przy

To jest ten moment, kiedy noc robi się naprawdę miękka i trochę filmowa. Jeszcze chwilę zostajemy w tym rozświetlonym nastroju, a potem przejdziemy do czegoś, co pięknie poprowadzi dalej ten spokojny wieczór. Zostańcie z nami,

Kończymy właśnie ten nocny, roztańczony moment, a za chwilę płyniemy dalej, już bardziej spokojną falą. Lubię tę porę, bo nawet cisza ma tu swój rytm. Zostańcie z nami przy Radiu Synteza.

kończymy właśnie ten fragment przy nabrzeżu, miękko i bez pośpiechu. A potem przejdziemy do czegoś bardziej kojącego. Tak, na domknięcie tej nocnej godziny. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

kończymy właśnie ten cichy, kołyszący moment. A skoro dziś imieniny obchodzą Walentego, Krzysztofa i Jakuba, to ślemy im od nas ciepłe życzenia. Dużo spokoju, dobrych ludzi i muzyki, która zawsze trafia w porę. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. Radiosynteza.

tu jeszcze chwila tego lekkiego, pogodnego grania przed kolejnym zakrętem nocy. Niech ta muzyka niesie się z nami spokojnie, bez pośpiechu i bez stresu. Zostańcie przy Radiu Synteza.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: prowadzi w dal.
1: Kończymy właśnie tę lekką, nocną kołysankę. Za moment wejdzie coś równie pogodnego. Trochę z mrugnięciem oka, trochę z ciepłym uśmiechem. Zostańcie z nami. Radiosynteza.

kończymy właśnie ten spokojny, nocny oddech, a zaraz po nim wejdzie kolejny obrót tej samej historii, trochę jaśniejszy, trochę bardziej na ruch. Zostańcie z nami, Radiosynteza.

Jeszcze chwilę jesteśmy w tym miękkim, obracającym się nocnym kole, a potem wejdzie bardziej dymny, klubowy klimat. Taki, który dobrze pasuje do późnej godziny. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

To był Sound Alkoff i jego nocny spacer po Nowym Orleanie. Miękki, dymny i bardzo filmowy. A po tej granicy zostajemy jeszcze chwilę w nocnym świetle, już z innym tempem i innym oddechem. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

Właśnie płynie do nas nocny, klubowy klimat i dobrze się w nim rozgościć. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas, skąd słuchacie i jak wam mija ta późna godzina. Zostańcie z Radiem Synteza.

to był ekstazie i ten nocny, roziskrzony moment, który dobrze trzyma się przy końcu nocy. A zaraz po granicy zostaniemy jeszcze w ciepłym, spokojnym nastroju. Bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubi ta godzina. Zostańcie z nami. Radio Synteza.

To był Leniwe poranki. I ten ciepły, miękki ukłon w stronę nocy. A u nas dalej zostajemy przy spokojnym, lekko nostalgicznym brzegu. Dokładnie takim, który dobrze niesie do świtu. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też na radio-synteza.com.

0: Dobranoc, drodzy słuchacze. To już późna godzina, a noc ma w sobie coś magicznego. Warto czasem zwolnić i po prostu być.
1: Dokładnie. A jak mawia mój dziadek, późną nocą nawet strachy nie są takie straszne.
0: Świetnie powiedziane, Piotr. Chciałbym, żebyście wszyscy poczuli ten spokój.
1: Oczywiście, ale pamiętajmy, że śpiący słuchacz to zbyt cicha przygoda, co?
0: Czasem warto się zatrzymać. Ale my zapraszamy do wspólnego bycia z nami.
1: Dokładnie, zostańcie z Radiem Synteza, a na pewno nie pożałujecie. Do usłyszenia.
0: Robota przy radiu to przyjemność. Do kolejnego spotkania na stronie radio-synteza.pl.

To były spokojne, nocne chwile, takie do słuchania jednym oddechem. A zaraz po granicy zostaniemy jeszcze przy delikatnym, jazzowym nastroju, już od trochę innej strony. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

To był Deszczowe ulice i ich miękki, deszczowy szkic na tę noc. U nas w Warszawie też pachnie jeszcze wilgocią, jest 17 stopni i lekki wiatr, więc ta muzyka pasuje dziś idealnie. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

był Operate i ich ciemniejszy filmowy oddech tej nocy, a za chwilę zostaniemy jeszcze w tym klimacie, już trochę głębiej i spokojniej. Zostańcie z nami w Radiosynteza.

To był Operate i ich nocny, trochę tajemniczy oddech. A teraz już płyniemy dalej, bez pośpiechu, w ten późny, spokojny czas. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

I tak właśnie robi się tu miejsce na nocne słuchanie. Bez pośpiechu, z oddechem i z ciepłym światłem w tle. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, a potem muzyka popłynie dalej już sama. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i ich nocny, lekko filmowy klimat. A za chwilę leniwe poranki, więc zostajemy jeszcze na moment w tym miękkim, spokojnym nastroju.

krótki, nocny finał. A za chwilę wrócimy do spokojnej muzyki, a przy okazji mała ciekawostka z kalendarium. 26 lipca urodziła się Anna Chmelkowa, słowacka sprinterka. Zostańcie z nami.

miło, że jesteście z nami o tej porze. To jest właśnie ten moment, kiedy noc robi się miękka, a muzyka mówi trochę ciszej, ale bliżej. Zostańcie z Radiosyntezą.

To była Sound Alkow i ich nocna, miękka opowieść. Zostawiamy tę ciszę za sobą i płyniemy dalej, już w jeszcze spokojniejszy rytm. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

Teraz zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym, spokojnym świetle. Jeśli jesteście z nami, to dobrze. Muzyka zrobi resztę. A my tylko pilnujemy, żeby ten wieczór

Noc niesie dziś taki miękki rytm, że aż chce się słuchać trochę dłużej. Zostańcie jeszcze z nami, a po chwili muzyka poprowadzi was dalej już.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i ich nocny sygnał, taki trochę jak światło w oknie o późnej porze. A dalej zostajemy już w tym samym cichszym biegu nocy. Zostańcie z nami.

0: No właśnie, Piotrze, już mamy noc, a muzyka brzmi tutaj jak szept miasta.
1: Otóż to, Igor. Jest w tej porze coś magicznego, prawda? I ta cisza przed świtem...
0: Dokładnie, to taka chwila, gdy wszystko się uspokaja, a miasto odpoczywa.
1: A my tu gramy, bawiąc się w nocnych czarodziejów.
0: Czarodziejów z dobrą muzyką, która wycisza umysł.
1: A te dźwięki niosą nas, jakby były wiatrem w nocy.
0: Jak szczyty gór kaukaskich, ciche i majestatyczne.
1: No, nie przesadzaj, Igor, ale przyznam, że wyobrażam sobie tę ciszę.
0: Tak, a później wschód słońca, wszystko budzi się do życia.
1: I wtedy znów na nowo zacznie się szaleństwo dnia.
0: Ciekawi mnie, jaką muzykę przyniesie jutro. Pełną energii i radości.
1: Na pewno coś, co nas pobudzi i rozweseli.
0: Więc teraz słuchajmy tego szeptu miasta i oddajmy się muzyce.
1: A po niej wracamy z kolejnymi dźwiękami na nocne zmagania.

To był Serce miasta i ich Warszawa. Piękny miejski finał tej chwili. A my już za moment dołożymy Wam następny oddech nocy, żeby radio płynęło dalej bez zatrzymania.

Nocna muzyka potrafi być jak spokojny oddech miasta. Bez pośpiechu, bez ciężaru, tylko z tym cichym światłem, które zostaje na dłużej. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, a poprowadzimy Was dalej przez ten późny, miękki rytm.

0: Wiesz, Piotrze, nocne granie w radiu przypomina mi żeglowanie po cichym nurcie miasta.
1: No właśnie, te wszystkie dźwięki, jak fale, które się delikatnie rozpraszają.
0: Dokładnie, a w blasku latarni można poczuć się jak kapitan własnej łodzi.
1: I wiesz, co jest najlepsze? Że tak naprawdę każdy słuchacz jest częścią tej podróży.
0: To prawda. I wtedy wszystkie troski dnia znikają, a tylko muzyka i nocne miasto zostają.
1: Trafiłeś w sedno. Czas na kolejne dźwięki, które wprowadzą nas w nocną przygodę.
0: No to płyniemy dalej. Muzyka na antenie, a my zapraszamy do wspólnej żeglugi.
1: Zróbmy to. Muzyka w nocy. Ach.

To był Polifonia i ich Sygnał Nocy, taki nocny znak, że miasto jeszcze czuwa, ale już szeptem. A teraz płyniemy dalej, spokojniej, miękko, bez pośpiechu.

Noc ma swój cichy puls i właśnie za to ją lubimy najbardziej. Zostańcie chwilę, bo przed nami jeszcze spokojny, muzyczny oddech.

nocne miasto potrafi mieć swój własny sygnał. Cichy, migoczący, trochę tajemniczy. Zostańcie jeszcze przy tej fali, bo dalej też będzie miękko i bardzo po naszemu. From afar, a glass of whiskey.

To był sercem miasta i ich Warszawo, a potem noc przejmie już tylko miękkie światło i ostatni oddech tego bloku. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment dopłyniemy do końca tej muzycznej drogi.

nocny blok płynie dalej, spokojnie, a my trzymamy z wami ten ciepły, radiowy rytm. Zostańcie jeszcze chwilę i dajcie się ponieść tej miękkiej fali.

nocy wszystko brzmi trochę bardziej miękko, trochę bliżej serca. I właśnie o taki spokojny oddech dziś chodzi. Zostańcie z nami jeszcze przez chwilę.

kończymy właśnie ten nocny oddech, miękko i spokojnie, jak przystało na takie godziny, a za chwilę popłyniemy dalej, już z nowym muzycznym znakiem.

Czasem wystarczy chwila ciszy pod spodem, żeby słowa lepiej wybrzmiały. Miło, że jesteście tu z nami. I tak po cichu, i tak bardzo radosnie.

Kończymy właśnie ten fragment nocy i zostawiamy po nim miękkie echo. A za chwilę wrócimy z czymś, co dobrze trzyma ten spokojny nocny

zostaliśmy. Noc trzyma dziś bardzo równy oddech i właśnie za to ją lubimy. Zostańcie jeszcze z nami. Tu wszystko płynie spokojnie, bez pośpiechu.

noc ma swój własny, spokojny puls i właśnie w takim rytmie najlepiej się słucha. A my dokładamy do tego jeszcze odrobinę ciepła,

Tak właśnie lubimy tę porę. Bez pośpiechu, z miękkim światłem i muzyką, która zostaje na dłużej. Zostańcie jeszcze chwilę, a noc poprowadzi nas dalej sama.

Płyniemy dalej, już trochę głębiej w noc, ale wciąż z tym samym spokojnym rytmem. Zostańcie z nami, przed nami jeszcze kilka bardzo dobrych minut muzyki.

100%. Czasem noc najlepiej brzmi wtedy, gdy nic nie trzeba dodawać. Po prostu jesteśmy tu razem. Z muzyką i tym spokojem, który robi się